0: Mr. Big to be with you na asfaltu, nič kaj tazga, etko.
1: Nič posebnega.
0: Nič 80, 22, 55, sporočite pa bo javo naprej.
1: Srečno.
2: Radio 1 Štajerska.